Yesu azana bomoi hata mitungise na tiposo hata liwaye na tinzoto hata somwe zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso baye bakuzunga sima po Yesu bakanga nguya na ilifelo suko tele mikati na kombo na Yesu hata ngombe ya mikakatano etelemi okoleka soko moni lokola moya ya kolekeza te ntimakaka ukukuma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimya efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.